0: Marley.
1: 6:16, jutro, petek je danes.
2: Jutro. Jutro.
1: 3. julij, Denis Avdić Show. Danes bomo ponovno nekomu polepšali dan. Mogoče celo leto, upam, da leto. Ta teden namreč skupaj z